0: Kamila Kołzan zdobyła brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy, co jest pierwszym medalem reprezentacji Polski podczas tegorocznej imprezy. Jej czas wyniósł 4 minuty 36 sekund i 47 setnych, co stanowi nowy rekord kraju. Mistrzynią Europy została Irlandka Ellen Walsh z czasem 4 minuty 34 sekundy i 42 setne, a srebro zdobyła Brytyjka Amelie Smith, uzyskując czas 4 minuty 35 sekund i 12 setnych. Kołzan, która rozpoczęła finał w szybkim tempie, przyspieszyła na ostatnich metrach, co zapewniło jej miejsce na podium. W porannych eliminacjach awansowała do finału z najlepszym czasem. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Music and memories. DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 13 na autostradzie A1 przy MOP Msza na Południe kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Również na węźle w Bytom utrzymuje się zwężenie. Do jutra do 19 na drodze DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim trwa zwężenie jezdni. Do piątku do 17 na drodze DK26 w Chojnie zajęto pobocze oraz część lewej strony jezdni. Do piątku do 18 na drodze S74 na obwodnicy Opatowa trwają utrudnienia związane z koszeniem pasa drogowego. Do piątku do 19 na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W nocy z 12 na 13 sierpnia przypada szczyt aktywności roju Perseidów, co pozwala na obserwację do 100 meteorów na godzinę. W rejonach wiejskich można zobaczyć od 50 do 80 meteorów, podczas gdy w miastach liczba ta spada do 20 lub 40. Zjawisko to jest sprzyjające w tym roku ze względu na nauk Księżyca, co umożliwia lepsze warunki do obserwacji. Meteory to efekty świetlne spowodowane przelotem meteoroidów przez atmosferę, a nie rzeczywiste spadające gwiazdy. W związku z tym, miłośnicy astronomii z niecierpliwością oczekują na to wyjątkowe widowisko. Hiszpania doświadczyła całkowitego zaćmienia słońca, które zafascynowało mieszkańców i obserwatorów. Reporter, relacjonując wydarzenie z Burgos, opisał, jak ptaki uciekły, myśląc, że nadchodzi noc, a na niebie pojawiła się planeta Wenus. Po niecałych 2 minutach całkowite zaćmienie dobiegło końca, a reporter podkreślił, że to zjawisko ukazuje miejsce człowieka w kosmosie. Całość trwała minutę i 44 sekundy, po czym dzień powrócił do Hiszpanii. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, ukończając finał w czasie 13,26 sekund, co oznacza, że do rekordu Polski zabrakło mu zaledwie 1 sekundy. Złoty medal zdobył Jason Joseph z wynikiem 13,12, a srebrny przypadł Justowi Kwału Matejowi, który uzyskał czas 13,16. Dla Szymańskiego to pierwszy medal mistrzowskiej imprezy w sezonie letnim, a jego osiągnięcie jest 3. medalem reprezentacji Polski podczas tych mistrzostw. Wcześniej srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda, a Pia Skrzyszowska zajęła 2. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Festiwal historyczny odbędzie się na terenie rekonstrukcji pradziejowej osady oraz w Muzeum Archeologicznym i rezerwacie Krzemionki. Program ma na celu przybliżenie dziejów społeczności żyjących w tym regionie od paleolitu do starożytności. W planie są warsztaty dotyczące obróbki krzemienia, garncarstwa oraz uzyskiwania żelaza, a także pokazy walk gladiatorskich i prezentacje rzymskich formacji wojskowych. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć cyfrowe rekonstrukcje zabytków oraz wziąć udział w rzymsko-barbarzyńskich igrzyskach sportowych. W wydarzeniu wezmą udział grupy rekonstrukcyjne z Polski, Czech, Ukrainy i Rumunii, w tym po raz pierwszy przedstawiciele rumuńskiego stowarzyszenia Amnes Barberie. Prokuratura otrzymała list od byłego wiceministra sprawiedliwości, wysłany z prorosyjskiego Naddniestrza. Romanowski zadeklarował osobiste stawiennictwo przed wymiarem sprawiedliwości, jeśli zostanie mu zapewniona wolność. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ocenił, że Romanowski prawdopodobnie jest pod wpływem rosyjskich służb, co potwierdzili także inni politycy. Prokuratura ściga Romanowskiego europejskim nakazem.

czasem aresztowania, a jego dni na wolności są policzone. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Marcin Budkowski został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca. Zastąpił Grahama Lovedona, który kierował zespołem od 2024 roku. Budkowski, mający doświadczenie zdobyte w takich zespołach jak Ferrari i McLaren oraz w Międzynarodowej Federacji Samochodowej, ma pomóc w długoterminowym rozwoju konkurencyjności zespołu, który dotychczas nie zdobył punktów w bieżącym sezonie. Dyrektor generalny Cadillac F1, Dan Tovris, podkreślił, że Budkowski wnosi wyjątkowe doświadczenie i strategiczne przywództwo, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Budkowski zapowiedział, że skupi się na koordynacji zespołu, aby poprawić wyniki w kolejnych wyścigach. Cała Europa była świadkiem częściowego zaćmienia słońca, które przyciągnęło tłumy pasjonatów w wielu miastach, w tym w Polsce. W Warszawie chętni zgromadzili się nad Wisłą oraz w Centrum Nauki Kopernik, a premier Donald Tusk również uczestniczył w obserwacjach. Mieszkańcy i turyści korzystali z okazji, aby podziwiać zjawisko na polskim wybrzeżu oraz w Zakopanem. Całkowite zaćmienie słońca miało miejsce w Hiszpanii, gdzie już kilka godzin przed kulminacją utworzyły się korki na drogach, a wśród obserwatorów byli m.in. naukowcy NASA oraz laureat Nagrody Nobla z fizyki. Dziennikarz relacjonował, że wielu pasjonatów podróżowało długie odległości, aby znaleźć się w najlepszym miejscu do obserwacji. Zaćmienie słońca rozpocznie się w Polsce w środę, 12 sierpnia 2026 roku, o godzinie 18:34. W kraju będzie widoczne w formie częściowej, a maksymalna faza wyniesie 88% w Kotlinie Kłodzkiej. Najlepsze warunki do obserwacji przewiduje się w zachodniej i północnej części Polski, a zaćmienie rozpocznie się między godziną 19:10 a 19:20. Ekspert ostrzega, że patrzenie na słońce bez odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. Zaleca korzystanie z certyfikowanych okularów do obserwacji zaćmień, które spełniają normę ISO 12312. Witryna bezpiecznedane.gov.pl, która miała umożliwić Polakom sprawdzenie, czy ich dane zostały dotknięte środowym wyciekiem, jest obecnie niedostępna. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że wyciek dotyczy blisko 19 milionów obywateli, a cyberatak na firmę MyDoktor mógł zagrozić danymi pacjentów. Użytkownicy, którzy próbowali uzyskać dostęp do strony, napotkali komunikat o błędzie, co może być skutkiem przeciążenia serwerów. Po godzinie 19 na stronie pojawił się komunikat o przerwie technicznej. Władze zapewniają, że pracują nad przywróceniem dostępu. W środę, 12 sierpnia, nad Polską miało miejsce częściowe zaćmienie słońca, które rozpoczęło się po godzinie 19 na Suwalszczyźnie. Zjawisko to było częścią większego kosmicznego spektaklu, widocznego także w innych częściach Europy, w tym w Islandii oraz w

0: północnej Hiszpanii, gdzie zaobserwowano całkowite zaćmienie. W Polsce można było zobaczyć częściowe zjawisko, a zdjęcia z tego wydarzenia napływały od mieszkańców różnych zakątków kraju oraz z zagranicy. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.
1: Nie wiem nawet jak.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o sprzedaż 10% ich zapasów pocisków przechwytujących, co znacząco wzmocniłoby obronę Ukrainy przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Obecnie Ukraina dysponuje jedynie 1% potrzebnych pocisków, co stanowi poważne wyzwanie w obliczu zwiększających się ataków ze strony Rosji. Zełenski podkreślił, że uzyskanie tych pocisków pozwoliłoby Ukrainie strącić wszystkie rakiety balistyczne, które atakują kraj. Prezydent wyraził również nadzieję na uzyskanie zgody na produkcję pocisków Patriot w Ukrainie, chociaż sytuacja w tej kwestii pozostaje niejasna. Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, ogłosiła, że pod koniec miesiąca zrezygnuje ze swojego stanowiska, aby poświęcić więcej czasu rodzinie. Pełniła tę funkcję od stycznia 2025 roku, wcześniej będąc zastępcą rzecznika. Donald Trump wyraził szacunek dla jej decyzji i zapowiedział, że Leavitt będzie doradzać mu w nadchodzącej kampanii wyborczej. Trump określił Leavitt jako jedną z najlepszych rzeczniczek prasowych w historii. Forest City, sztuczna wyspa w Malezji, stała się miejscem działalności cyberprzestępców, mimo że pierwotnie miała być luksusową metropolią. W lipcu policja przeprowadziła nalot na dwa centra oszustw, aresztując 335 osób i zajmując mienie o wartości około miliona ringgitów. Przestępcy, którzy prowadzili przekręty matrymonialne i inwestycyjne, korzystali z nowoczesnej infrastruktury oraz licznych pustostanów, co sprzyjało ich działalności. Eksperci zauważają, że Forest City oferuje warunki, które przyciągają zorganizowaną przestępczość, a sytuacja może być tylko wierzchołkiem góry lodowej. Działania rządu Kambodży, mające na celu likwidację tego typu procederów, mogą wpłynąć na migrację przestępców do Malezji. O godzinie 17.34 nad Morzem Beringa rozpoczęło się częściowe zaćmienie Słońca, które potrwa 264 minuty. Zjawisko będzie widoczne również w Polsce, gdzie maksymalna faza wyniesie 88% w Kotlinie Kłodzkiej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i północnej części kraju, a zaćmienie rozpoczęło się pomiędzy godziną 19.10 a 19.20. W Polsce zaćmienie zakończy się po zachodzie Słońca, który nastąpi pomiędzy godziną 20 a 20.30. Pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi został złożony w środę w sądzie w Nowym Jorku przez organizację The Intercept oraz Freedom of the Press Foundation. Argumentują one, że planowana usługa szybszego dostępu do wpisów na platformie Truth Social jest niebywała, skorumpowana i niekonstytucyjna oraz wnioskują o jej zablokowanie. Trump Media Amp Technology Group zapowiedziała, że od sierpnia zamierza wprowadzić płatny kanał Truth API, który umożliwi firmom szybsze otrzymywanie wpisów z 10 najbardziej wpływowych kont, w tym konta samego prezydenta. Koszt usługi miał wynosić od 60 do 100 tysięcy dolarów miesięcznie. TMTG boryka się z problemami finansowymi, tracąc około 70% wartości rynkowej w ciągu ostatniego roku. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władze Kijowa sporządzają listy mieszkańców, którzy mogą potrzebować tymczasowej relokacji w przypadku długotrwałych przerw w dostawach prądu tej zimy. Na listach znajdują się głównie osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Inicjatywa wynika z doświadczeń z poprzedniej zimy, kiedy wiele osób o ograniczonej mobilności nie było zarejestrowanych pod właściwymi adresami. Władze pracują nad identyfikacją potrzebujących oraz organizacją tymczasowego zakwaterowania w kontekście zagrożeń związanych z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Toruniu w dniu 13 sierpnia 2026 roku prognoza pogody przewiduje temperaturę 25 stopni Celsjusza z odczuwalną temperaturą wynoszącą 27 stopni. Nie przewiduje się opadów deszczu, a zachmurzenie będzie na poziomie 30%. Maksymalna prędkość wiatru osiągnie 9,3 metra na sekundę. Dzień będzie długi, z wschodem słońca o godzinie 5:22 i zachodem o godzinie 28. W najbliższych dniach temperatura wzrośnie, osiągając 32 stopnie Celsjusza 15 sierpnia. Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę po emocjonującym meczu. Po przegranym drugim secie Polka zdołała przejąć kontrolę w decydującej partii, wygrywając ostatecznie 6-3. Dzięki temu zwycięstwu Świątek poprawi swój ranking w wygrana, przesuwając się na 7 miejsce, a w przypadku zdobycia tytułu może awansować nawet na 5 pozycję. Mecz z Ukrainką był dla niej szczególnie ważny, ponieważ wcześniej przegrała z nią w dwóch innych turniejach w tym roku. W drugim półfinale zmierzą się Jelena Rybakina i Coco Gauff. Prokuratura otrzymała list podpisany przez Marcina Romanowskiego, wysłany z prorosyjskiego Naddniestrza. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ocenił, że Romanowski z dużym prawdopodobieństwem jest pod wpływem rosyjskich służb. W półfinale turnieju wygrana 1000 w Toronto Iga Świątek pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę wynikiem 6-3, 1-6, 6-3, awansując tym samym do finału. Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował o wycieku danych klientów platformy MyDoktor, gdzie mogły zostać wykradzione informacje takie jak powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, imię, nazwisko oraz dane dotyczące zdrowia. W Hiszpanii miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, a w Polsce obserwowano częściowe zaćmienie, które rozpoczęło się po godzinie 19. W czwartek wyborcy w Clacton będą głosować na Nigela Farage'a w wyborach uzupełniających, które charakteryzują się niezwykle długą kartą do głosowania, zawierającą komiczne postacie, takie jak hrabia kosza na śmieci. Farage stara się obronić swój mandat, jednak jego kampania budzi kontrowersje i krytykę, zwłaszcza w kontekście transparentności finansowej. Wśród wyborców narasta poczucie, że te wybory to farsa, co może wpłynąć na jego poparcie. Możliwe śledztwa dotyczące darowizn mogą z kolei zaważyć na przyszłości politycznej Farage'a. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.
0: Dzień dobry i dobranoc.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na 1 w MOP msza na południe utrzymują zwężenie jezdni. Również na węźle w Bytom kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem. Do 19 w województwie lubuskim na DK27 na odcinku Żary Nowogród Bobrzański utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 17 w województwie zachodniopomorskim na DK26 w Chojnie zajęto pobocze i część lewej strony drogi. Do jutra do 18 w województwie świętokrzyskim na S74 na obwodnicy Opatowa prowadzą koszenie pasa drogowego. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.

0: jest zaginionych. W mieście Pereira uratowano kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espiella ogłosił 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce, a akcje poszukiwawcze wchodzą w ostatnią fazę. Gubernatorka departamentu Chowco ogłosiła zakończenie działań ratunkowych w swoim regionie, a teraz skupiają się na pomocy poszkodowanym. Kancelaria prezydenta opóźnia rozpatrzenie wniosków o awans na stopnie generalskie dla szefów służb specjalnych, które zostały złożone w maju. Wnioski te związane są z sukcesem w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego łagru. Szefowie 3 kluczowych polskich służb obecnie pełnią funkcję w stopniu pułkownika, co wpływa na prestiż ich agencji. Minister koordynator Tomasz Siemoniak prowadzi rozmowy w tej sprawie, jednak brak jest dotychczasowych rozstrzygnięć. Napięcia między prezydentem a szefami służb dodatkowo komplikują sytuację. Ponad 61% Polaków jest przeciwnych powrotowi byłego prezydenta Andrzeja Dudy do polityki, wynika z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Tylko 18% badanych popiera jego powrót, a niemal 20% nie ma zdania. Najbardziej pozytywnie do Dudy odnoszą się osoby w wieku od 35 do 49 lat, gdzie 26% jest za jego powrotem. Duda po zakończeniu kadencji rozpoczął karierę doradczą i biznesową, a także pracuje w think tanku Heritage Foundation. W Szczecinie 13 sierpnia 2026 roku prognozowana temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 29 stopni Celsjusza. Zachmurzenie ma wynieść 11%, a prędkość wiatru osiągnie 7,4 metra na sekundę. Nie przewiduje się opadów deszczu ani innych zjawisk atmosferycznych. Słońce wstaje o godzinie 5:37, a zachodzi o 20:35. W kolejnych dniach prognozowany jest wzrost temperatury do 34 stopni Celsjusza oraz przelotne opady deszczu. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że kraj dysponuje obecnie 2,5 raza mniejszą liczbą pocisków obrony przeciwrakietowej niż rok temu, podczas gdy Rosja zwiększyła produkcję rakiet balistycznych. W rozmowie z CNN Zełenski apelował do Stanów Zjednoczonych o dostarczenie 5 do 10% ich zapasów rakiet, co mogłoby znacząco wpłynąć na obronę Ukrainy. Problemy z produkcją pocisków Patriot w Ukrainie oraz obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące przekazywania technologii wojskowych dodatkowo komplikują sytuację. Sytuacja jest również utrudniona przez światowy niedobór pocisków przechwytujących, a proces zwiększenia produkcji w Stanach Zjednoczonych może trwać nawet 2 lata. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na 4 między węzłami Murckowska i Mysłowice zamknięto lewy i prawy pas. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Do 13 na A1 w MOP, Msza na Południe w województwie śląskim utrzymują zwężenie jezdni. Do 16 w województwie dolnośląskim na 4 między Brzezimierz i Brzeg w kierunku Katowic koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 19 w województwie lubuskim na DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 17 w województwie zachodniopomorskim na DK26 w Chojnie zajęto pobocze i część lewej strony drogi. Do jutra do 18 w województwie świętokrzyskim na S74 na obwodnicy Opatowa występują utrudnienia związane z koszeniem pasa drogowego. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Zygmunt Solorz osiągnął wstępne porozumienie z dziećmi dotyczące przyszłości swojego imperium podczas rodzinnego spotkania we Florencji. Piotr Żak ma objęci kluczowe stanowiska w spółkach, natomiast Zygmunt Solorz wróci do rad nadzorczych jako honorowy członek. Porozumienie przewiduje również ograniczenie jego uprawnień w fundacjach działających w Liechtensteinie. Rodzina planuje odbudować wartość holdingu pod przewodnictwem Piotra Żaka. Policja poszukuje Marcina Romanowskiego, podejrzewanego o przestępstwa związane z zorganizowaną grupą przestępczą, który może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Funkcjonariusze współpracują z mołdawskimi służbami, aby potwierdzić jego obecność w tym regionie. Polska policja planuje ponownie wpisać Romanowskiego na listę osób ściganych przez Interpol, argumentując utratą ochrony międzynarodowej. Romanowski stara się o list żelazny, CEO pozwoliłoby mu stawać przed sądem z wolnej stopy. W Polsce prognozowana jest fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać pomarańczowe ostrzeżenia dla wielu regionów, w tym zachodniej i południowo-zachodniej Polski. W sobotę i niedzielę maksymalne temperatury mogą wynieść od 30 do 36 stopni Celsjusza. W poniedziałek przewidywane są opady deszczu i burze, CEO spowoduje spadek temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza. Obszary, w których nie będą obowiązywać ostrzeżenia, to podgórskie regiony oraz Pomorze Zachodnie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał Fundacji Pro Prawo do Życia usunięcie antyaborcyjnych billboardów.

0: Ekspresu. Donald Tusk zdobył 29%, a Rafał Trzaskowski 16%. Poparcie dla Andrzeja Domańskiego wyniosło 5%, a Tomasza Siemoniaka 4%. 11% respondentów wskazało kogoś innego jako potencjalnego kandydata. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na drodze A1 w MOP msza na południe utrzymują zwężenie jezdni. Również od 8 rano do 16 na odcinku węzeł Gliwice Wschód, węzeł Gliwice Sośnica utrzymują zwężenie jezdni. Od 9 rano do 14 w województwie dolnośląskim na drodze A4 na odcinku Budziszów, Wądroże Wielkie utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 16 na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg w kierunku Katowice Dolnośląskie koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi intensywną rekrutację, otrzymując ponad 20 tysięcy aplikacji w ciągu niecałych 2 miesięcy. Na jedno ogłoszenie przypada średnio około 300 zgłoszeń, co oświadczy o dużym zainteresowaniu służbą w ABW. Proces rekrutacyjny jest wymagający i obejmuje badania psychologiczne oraz sprawdzające. Wynagrodzenie dla funkcjonariuszy w centrali wynosi 8368 zł netto, a w delegaturach od 6906 do 7506 zł netto. ABW podkreśla, że każdy ma prawo zrezygnować z pracy w agencji w dowolnym momencie. Na autostradzie A4 w Katowicach w kierunku Krakowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 45-letni kierowca busa, uderzając w tył samochodu ciężarowego. Wypadek miał miejsce na 343 km autostrady, pomiędzy węzłami z drogami DK86 i S1. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Autostrada jest częściowo zablokowana, a ruch odbywa się lewym pasem do czasu zakończenia działań policji. W Polsce występuje chłodne powietrze, co skutkuje niskimi temperaturami, szczególnie nocą i rano. W Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej zanotowano temperaturę 1,1 stopień Celsjusza, a przy gruncie nawet minus 5,5 stopni Celsjusza. W Tatrach odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 6,1 stopień Celsjusza na wysokości 2 metrów. Niskie temperatury mają się utrzymać przez kolejne 2 noce, zwłaszcza w rejonie Tatr. Na zachodzie oraz Pomorzu przewidywane są wyższe temperatury od 12 do 15 stopni Celsjusza. Przemysław Czarnek nie planuje rezygnacji z kandydowania na premiera, mimo wewnętrznych konfliktów w partii. Uważa, że notowania Prawa i Sprawiedliwości się poprawiają, a sytuacja w partii jest skomplikowana z powodu

0: informacji o miejscu pobytu Romanowskiego świadczy o nieskuteczności polskich służb. W kontekście tej sprawy polityk zasugerował, że powinno się rozważyć wydanie listu żelaznego, aby umożliwić Romanowskiemu powrót do kraju. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister prezydencki Zbigniew Bogucki stwierdził, że nie ma określonego terminu dla decyzji prezydenta w sprawie awansów generalskich dla szefów służb specjalnych. Kancelaria prezydenta nie rozpatruje wniosków od 3 miesięcy, a wnioski te dotyczą m.in. sukcesów w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego Łagrów. Bogucki podkreślił, że decyzje są w toku, a kluczowy jest sposób wykonywania służby, a nie jedynie stopnie wojskowe. Marcin Romanowski, przebywający obecnie za granicą, nie ma szans na uczciwy proces w Polsce, co ma swoje konsekwencje. Europoseł Waldemar Buda wyraził obawy, że Romanowski mógłby znajdować się w Naddniestrzu, co stwarzałoby dodatkowe problemy dla Prawa i Sprawiedliwości. Romanowski złożył wniosek o wydanie listu żelaznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a dokument pochodził z Tyraspolu. Buda oskarżył Donalda Tuska o wykorzystywanie sytuacji Romanowskiego do celów politycznych, zamiast umożliwienia mu powrotu do Polski. Ukraina przeprowadziła znaczący atak na port w Noworosyjsku, w wyniku którego zniszczono kilka rosyjskich okrętów, w tym fregaty admirał Essen i admirał Makarów. W operacji, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 sierpnia, wykorzystano 15 różnych typów bojowych konstrukcji, w tym drony i morskie bezzałogowce. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zastosowanie różnorodnych technologii zwiększyło skuteczność ataku. Rosyjskie fregaty, cenne ze względu na nowoczesne uzbrojenie, były celem tego skoordynowanego działania. Serwis 0.pl znalazł się w centrum kontrowersji po publikacji artykułu o Elemental Holding, który wielu internautów uznało za nieoznakowany tekst sponsorowany. W międzyczasie program Superwizjer TVN24 ujawnił, że Elemental Holding mogła nielegalnie pozyskiwać fundusze. Krzysztof Stenauski, szef kanału Zero, przyznał, że materiał powinien być lepiej oznaczony, jednak zaprzeczył, że firma płaciła za jego publikację. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec 0.pl w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi oznaczenia treści. Elemental Holding zapowiedziała kroki prawne przeciwko TVN, zarzucając publikację nieprawdziwych informacji. Polska rozważa przekazanie kolejnej partii pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy, a decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wskazała, że na stanowisko Polski może wpływać niedawny incydent z rosyjską rakietą, która spadła na terytorium Polski. Dotychczas Polska przekazała Ukrainie 5 pocisków PAC-3, a rząd zapewnia, że do

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska zmaga się z dużą suszą, która potrwa do weekendu. Po niedzieli ma nastąpić zmiana pogody z prognozowanymi burzami i ulewnym deszczem, zwłaszcza w województwach południowych i południowo-wschodnich, gdzie mogą wystąpić opady rzędu 30 do 40 mm. Drugi tydzień sierpnia ma być mniej suchy, ale po zakończeniu wakacji prognozy przewidują powrót wyżów. W najbliższych dniach zjawiska atmosferyczne mogą mieć gwałtowny przebieg. Ukraina rozwija swoje zdolności rakietowe, w tym nowy pocisk balistyczny FP-9, który może dosięgnąć Moskwy. Dyrektor generalny ukraińskiej firmy zbrojeniowej Firepoint poinformował, że pierwsza rakieta będzie gotowa tej jesieni, podkreślając, że Ukraina nie musi już prosić o pozwolenie na uderzenie w cele. Nowe systemy obrony powietrznej, takie jak FP-7, są w trakcie certyfikacji. Rosja postrzega rozwój ukraińskich pocisków jako poważne zagrożenie i prowadzi działania wywiadowcze w celu ich powstrzymania. Ukraina planuje także współpracę z europejskimi krajami w zakresie systemów obrony antyrakietowej. Sewastopol w Krymie został pozbawiony energii elektrycznej w wyniku masowego ataku ukraińskich dronów. Gubernator Michał Razbożajew zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie baterii w telefonach oraz zachowanie spokoju. Atak uszkodził elektrownię w Bałakławie oraz węzeł wodny, co wpłynęło na dostawy wody i prądu. Ukraińskie siły zwiększyły liczbę ataków na infrastrukturę energetyczną Krymu, co pogłębia problemy z zasilaniem. Japońskie władze zareagowały na pierwszą wizytę Władimira Putina na wyspie Etorofu, należącej do archipelagu Wysp Kurylskich, wystosowując protest. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii podkreśliło, że wyspa należy do Japonii zarówno historycznie, jak i na mocy prawa międzynarodowego. Premier Sanae Takaichi uznała wizytę Putina za nieakceptowalną, podkreślając, że obraża ona uczucia narodu japońskiego. Wizyta miała miejsce w kontekście inspekcji manewrów rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego oraz testu rakiety balistycznej przeprowadzonego przez Koreę Północną. Spór terytorialny o wyspy między Japonią a Rosją trwa od zakończenia II wojny światowej, co uniemożliwia zawarcie formalnego traktatu pokojowego. Niemiecki publicysta tygodnika Der Spiegel, Jan Pahl, zwraca uwagę, że Niemcy zazdroszczą Polakom reform gospodarczych, które w ich kraju postępują wolniej. W swoim artykule podkreśla, że Polska dynamicznie się rozwija, co wpływa na zmianę postrzegania Polaków w Niemczech, gdzie znikają stereotypy o taniej sile roboczej. Pahl zauważa, że Polacy nie

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie pozwów regresowych przeciwko tzw. neosędziom w związku z odszkodowaniami, które mogą wynieść minimum 10 tysięcy euro w każdej z 1100 spraw, jakie Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy w listopadzie. Minister wskazał, że rząd jest świadomy linii orzeczniczej dotyczącej neosędziów i przewiduje przegrane sprawy. Żurek podkreślił, że działania będą prowadzone w pełnym, legalnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, a po tej instytucji rząd planuje również działania wobec Sądu Najwyższego. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że trwają prace nad zabezpieczeniem danych, które wyciekły z firmy MyDoktor, zajmującej się elektroniczną dokumentacją medyczną. Wskazał, że obecnie dane te nie są dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Minister zaznaczył, że trwają działania mające na celu przeniesienie danych do systemów państwowych, aby obywatele mogli sprawdzić, czy ich dane zostały skradzione. Dodał, że ministerstwo i służby nie prowadzą negocjacji z hakerami, a celem jest zwalczanie przestępców. Gawkowski zaapelował również o zastrzeżenie numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności w obawie przed dalszymi incydentami. Korea Północna, wspierana przez Władimira Putina, zyskuje znaczący wpływ na arenie międzynarodowej, otrzymując od Rosji ponad 12 miliardów euro w formie wsparcia militarnego, surowców i technologii. W zamian Korea Północna angażuje się w konflikt na Ukrainie, dostarczając amunicję i wysyłając żołnierzy. Współpraca militarno-techniczna między tymi krajami intensyfikuje się, co może wpłynąć na zdolności bojowe Korei Północnej i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w Azji i Europie. Eksperci wskazują, że rosyjska technologia i doświadczenie mogą znacząco zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Polska policja zwróciła się do mołdawskich służb o potwierdzenie informacji dotyczących miejsca pobytu Marcina Romanowskiego, podejrzanego o szereg przestępstw, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Uzyskanie takiego potwierdzenia może być trudne, zwłaszcza w kontekście obszarów, nad którymi Kiszyniów nie ma kontroli. Mołdawskie służby mogą jednak sprawdzić monitoring na lotniskach oraz przejściach granicznych, aby ustalić, czy Romanowski przebywał na terenie Mołdawii. Śledztwo prokuratury krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku, a Romanowski jest podejrzewany o przywłaszczenie ponad 107 milionów złotych. Współpraca między policjami Polski i Mołdawii jest na dobrym poziomie. Dron Szechyt wystrzelony z Rosji uderzył w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim, co spowodowało śmierć dwóch osób, w tym maszynisty oraz jego pomocnika. Służby ewakuowały 317 osób, w tym 67 dzieci, transportując je do bezpiecznego miejsca w Odessie. Wzdłuż trasy dyżurowały karetki pogotowia, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów. W ciągu ostatniej doby w Ukrainie zginęły 3 osoby, a 19 zostało rannych w różnych atakach, w tym w obwodzie chersońskim, gdzie ostrzelano blisko 30 miejscowości. Lokalne władze w obwodzie odeskim poinformowały również o ataku na infrastrukturę portową w Izmaju, który spowodował pożar i zniszczenia. To były wiadomości Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Niemiecki historyk Eckart Michaels wskazuje na możliwość powrotu powszechnego poboru do wojska w Niemczech w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Podkreśla, że nawet w przypadku ataku Rosji minęłoby dużo czasu, zanim dotarłaby ona do Odry, co daje Niemkom czas na mobilizację. Michaels zauważa, że od 2011 roku, kiedy pobór został zawieszony, w Niemczech istniał model powszechnego obowiązku służby z licznymi odmowami służby wojskowej. Powrót do poboru może być nieuchronny, co przypomina sytuację z lat 50. Władze Japonii zdecydowanie skrytykowały Rosję po czwartkowej wizycie prezydenta Rosji na wyspie Iturup, którą Tokio uznaje za swoje terytorium. Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi wyraził protest, podkreślając historyczne oraz międzynarodowe roszczenia Japonii. Premier Japonii Sanae Takaichi nazwała wizytę absolutnie niedopuszczalną i wezwała Rosję do poważnego traktowania tej sprawy. W odpowiedzi na wizytę japońskie władze wcześniej protestowały także przeciwko rosyjskim ćwiczeniom wojskowym w tym regionie. W obwodzie królewieckim Rosjanie zgłaszają problem z migracją bobrów z Polski i Litwy, którą media określają jako inwazję. Mieszkańcy zauważyli wzrost liczby tych zwierząt, które budują tamy, co prowadzi do podnoszenia poziomu wody. W sierpniu zlikwidowano 43 tamy, a w akcję zaangażowały się lokalne władze. Ekspert weterynarii wskazuje, że migracja bobrów jest naturalnym procesem, który występuje w obie strony. Rekordowe upały w Azji Wschodniej powodują katastrofalne straty w rolnictwie, zwłaszcza w Korei Południowej, gdzie ziemniaki zamieniają się w miazgę z powodu ekstremalnych temperatur. W Gwangju hodowcy arbuzów informują, że owoce rozpadają się w dłoniach, a w mieście Yangsan odnotowano najwyższą temperaturę od 1904 roku, wynoszącą 42,5 stopnia Celsjusza. Fala upałów doprowadziła do śmierci co najmniej 31 osób oraz zgonu ponad 900 tysięcy zwierząt gospodarskich. Władze Korei Południowej apelują o unikanie aktywności na świeżym powietrzu. Eksperci ostrzegają, że zjawiska ekstremalne, takie jak fale upałów, będą występować coraz częściej z powodu postępującego globalnego ocieplenia. Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował o co najmniej 345 ukraińskich żołnierzach, którzy zostali zabici po złożeniu broni i oddaniu się w ręce Rosjan. Rosyjscy żołnierze najpierw upewniają się, że jeńcy nie mają broni, a następnie zmuszają ich do rozebrania się i kładą na ziemi, po czym strzelają do nich z bliskiej odległości. Łubinec zaznaczył, że Rosja stara się ukryć te egzekucje, twierdząc, że ukraińscy jeńcy są przetrzymywani w odpowiednich warunkach. Od początku inwazji w 2022 roku przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża nie mieli dostępu do miejsc przetrzymywania ukraińskich jeńców. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym egzekucje jeńców wojennych są zabronione. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rafineria ropy naftowej w Orsku została całkowicie zamknięta po ataku ukraińskich dronów, CEO potwierdził gubernator obwodu orenburskiego Jewgenij Sącew. Odłamki uszkodziły kluczową infrastrukturę, której odbudowa może potrwać do 6 miesięcy. W regionie przewiduje się kryzys paliwowy, a większość stacji benzynowych ma trudności z zaopatrzeniem. Obecnie 80% z 287 stacji benzynowych w regionie pozostaje czynnych. Ataki ukraińskich sił na obiekty przemysłowe w Rosji prowadzą do wzrostu cen paliw. Koszty związane z falami upałów we Francji mogą wynieść od 10 do 15 miliardów euro, co stanowi równowartość nawet 0,5% francuskiego produktu krajowego brutto. Wydatki te są wynikiem pożarów lasów oraz spadku produkcji rolnej, w tym zbóż i wina, które były dotknięte wysokimi temperaturami w latach 2003-2023. Minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbut podkreśliła potrzebę działań politycznych w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Szacunki mogą rosnąć w związku z długotrwałymi upałami i suszą. Niemiecki rząd, pod przewodnictwem kanclerza Friedricha Merza, planuje reformy, które umożliwią niemieckim szpiegom przeprowadzanie bardziej agresywnych operacji, w tym działań sabotażowych oraz ofensywnych operacji cybernetycznych. Agencja Wywiadu Zagranicznego, BND, ma zyskać nowe uprawnienia, co ma na celu zwiększenie niezależności Niemiec od wymiany informacji z Stanów Zjednoczonych oraz lepsze przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony Rosji. Rząd uzasadnia te zmiany potrzebą dostosowania działań wywiadowczych do współczesnych zagrożeń, z jakimi boryka się kraj. Proponowane reformy muszą zostać zatwierdzone przez parlament, aby mogły wejść w życie do 2027 roku. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym do Rochuskia-Godzin zażądał rozszerzenia blokady na granicy polsko-ukraińskiej o produkty przetworzone. Sprzeciwił się zniesieniu blokady dotyczącej ukraińskich zbóż, podkreślając, że jest ona utrzymywana na wniosek Ministerstwa Rolnictwa. Zaznaczył, że Polska jest ostatnim krajem stosującym takie restrykcje i staje w obliczu nacisków na ich zniesienie. Czarnek podkreślił, że tanie ukraińskie produkty zagrażają polskiemu rolnictwu i domagał się zwiększenia kontroli jakości produktów na granicy. Policja wysłała wniosek do mołdawskich służb w celu ustalenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego oraz o pomoc w jego ściganiu. Wniosek złożyła Komenda Stołeczna Policji wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji, a dokument trafił do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Śledczy starają się ustalić, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów dotacyjnych. Postanowienie dotyczące wniosku obrony o uchwałę lub zmianę środka zapobiegawczego nie zostało uwzględnione. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Starostwo powiatowe w Kłodzku ostrzega mieszkańców i turystów przed możliwością wystąpienia pumy w okolicach Kłodzka. W komunikacie apeluje o zachowanie ostrożności w terenach leśnych i informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia nietypowego zwierzęcia. Zgłoszenie o widzeniu dużego kota miało miejsce 10 sierpnia, jednak leśnicy nie znaleźli dotąd żadnych śladów pumy i nie otrzymali kolejnych zgłoszeń. W związku z sytuacją, nadleśnictwo zostało zobowiązane do wzmożonej obserwacji terenu. Norwegia osiągnęła zyski na poziomie 160 miliardów euro w pierwszej połowie 2026 roku, korzystając z zakłóceń w dostawach ropy i gazu spowodowanych wojną Rosji w Ukrainie oraz konfliktami na Bliskim Wschodzie. Szef norweskiego funduszu państwowego, Nikolaj Tangen, ostrzega przed nienormalną fazą oraz możliwym kryzysem gospodarczym, porównując obecną sytuację do lat 20. XX wieku. Fundusz zarządza kwotą 2,070 mld euro, co teoretycznie daje każdemu Norwegowi ponad 370 tysięcy euro. Norwegia planuje zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, mimo że dotychczasowa pomoc była niższa niż w przypadku innych krajów. Rząd odrzuca oskarżenia o wojenne zyski, argumentując, że obecny dobrobyt jest efektem sytuacji rynkowej. Władimir Putin podczas spotkania z gubernatorem Sachalinu, Walerijem Limarenko, podkreślił, że Rosjanie mają genetyczny kod zwycięzcy i są gotowi zrobić wszystko dla zwycięstwa. Prezydent zaznaczył znaczenie jedności w społeczeństwie rosyjskim dla osiągnięcia sukcesu w wojnie. Badania wskazują jednak, że ponad 60% Rosjan jest zmęczonych wojną i pragnie negocjacji pokojowych. W kontekście tej wypowiedzi prezydent Ukrainy zasugerował, że Putin może w przyszłości zająć jedno z krajów bałtyckich. Ukraina zmaga się z poważnymi problemami w eksporcie zboża z powodu rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Kijów apeluje o wsparcie do krajów Unii Europejskiej, jednak Polska i inne państwa obawiają się reakcji swoich rolników. Pomimo poszukiwania alternatywnych tras transportowych, Ukraina napotyka liczne przeszkody, w tym protesty i ograniczenia ilościowe. Minister rolnictwa Ukrainy ostrzega, że w przypadku dalszych zakłóceń globalne ceny żywności mogą wzrosnąć o 25-30%. Polska wciąż utrzymuje embargo na import ukraińskiego zboża, mimo obietnic dotyczących tranzytu. Dawid Kacprzyk został ukarany mandatem oraz 3 punktami karnymi za przekroczenie prędkości o co najmniej 20 km na godzinę w Warszawie. Lekarz, który odjechał luksusowym Porsche Panamera w kierunku Pruszkowa, został przyłapany przez fotoreporterów. Policja potwierdziła, że Kacprzyk został zatrzymany po złamaniu przepisów drogowych. Obecnie prokuratura prowadzi 2 śledztwa dotyczące oszustwa oraz nadużycia uprawnień w związku z jego pracą w Szpitalu Południowym. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie łódzkim na autostradzie A2 między Wartkowicami, Emilią doszło do dachowania pojazdu osobowego. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się pasem szybkim, ponieważ pas wolny w kierunku Warszawy jest zajęty. Do 17 w województwie śląskim na autostradzie A4 na odcinku od granicy województwa opolskiego do węzła Łany utrzymują zwężenie jezdni. Również na odcinku od węzła Kleszczów do granicy województwa opolskiego obowiązuje zwężenie. Do 18 w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania prowadzone jest mechaniczne koszenie poboczy. Do 19 w województwie podlaskim na drodze S61 między węzłem Raczki a Suwałkami występują utrudnienia na odcinku. Do 19 w województwie opolskim na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów i piaskowników. Do 20 w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 77 między Agatówką a Stalową Wolą obowiązuje zwężenie do jednego pasa z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Tusk wyraził wątpliwości co do stanu psychicznego Marcina Romanowskiego, odnosząc się do jego rzekomego schronienia w Naddniestrzu, miejscu kontrolowanym przez Rosję. Tusk podkreślił, że wielu Polaków jest zszokowanych tą sytuacją, a każdy możliwy scenariusz jest do rozważenia. Premier zaznaczył, że Polska współpracuje w tej sprawie z władzami Mołdawii. Tusk nie potwierdził ani nie wykluczył informacji podawanych przez Romanowskiego i jego pełnomocnika. W Moskwie i obwodzie moskiewskim ponownie występują problemy z dostępnością benzyny, co prowadzi do długich kolejek na stacjach paliw. Niedobór szczególnie dotyczy benzyny PB95, której brakuje na wielu stacjach, w tym Gazpromu i Rośnieftu. Ceny paliw wzrosły na niektórych stacjach do 120 rubli za litr. Problemy z dostępnością paliwa występują także w co najmniej 18 innych obwodach w Rosji, a poziom przerobu ropy naftowej spadł do 3 600 000 baryłek dziennie, co jest najniższym wynikiem od 2002 roku. Zatrzymano obywatela Rosji, który był zwerbowany przez rosyjskie służby z zamiarem dokonania egzekucji na obywatelu amerykańskim i ukraińskim w Warszawie. Donald Tusk poinformował, że do zatrzymania doszło 7 sierpnia, a niedoszła ofiara posiadała podwójne obywatelstwo. Premier podkreślił, że to pierwszy przypadek zamachu na zlecenie Rosji wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju Sojuszu Północnoatlantyckim. Tusk zapewnił, że polskie służby są przygotowane na podobne zagrożenia w przyszłości i podejmą intensywne działania w celu ich zapobiegania. Donald Tusk ogłosił przywrócenie programu Ceny Paliw Niżej, który wprowadzi obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Od poniedziałku do 31 sierpnia cena paliwa ma być niższa o około 1 zł. Tusk skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej obciążenia koncernów paliwowych podatkiem. Premier poinformował o zatrzymaniu rosyjskiego agenta, który miał zlecone wykonanie egzekucji na obywatelach Stanach Zjednoczonych i Ukrainy w Warszawie. Dodatkowo Tusk odniósł się do odejścia Macieja Berka z rządu, komentując jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MyDoktor, które miało miejsce najwcześniej 6 sierpnia 2026 roku. W wyniku cyberataku skradziono personalne informacje blisko 19 milionów Polaków, w tym imiona, nazwiska, numery powszechne, elektroniczny system ewidencji ludności oraz dane dotyczące zdrowia. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada sprawę, a osobie odpowiedzialnej za wyciek grozi do 3 lat więzienia. Nie znaleziono dowodów na zaangażowanie elementu spoza Polski. Z newsroomu Radia DHT tyle. Przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na autostradzie A2 między Wartkowicami Emilią doszło do dachowania samochodu osobowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem pasa wolnego w kierunku Warszawy i ruchem na pasie szybkim. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 na odcinku Konin Dąbie w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie poboczy. Od 16 do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze DK78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Do 19 w województwie podlaskim na drodze S61 na odcinku węzeł Raczki Suwałki występują utrudnienia na tym fragmencie trasy. Do 19 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów i piaskowników. Od 17 do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do 20 w województwie podkarpackim na drodze DK77 między Agatówką a Stalową Wolą wprowadzono zwężenie do jednego pasa z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki nominował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Akt mianowania odbędzie się podczas sobotniej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na stopień generała dywizji mianowani zostali m.in. gen. Bryk Mariusz Chmielewski i generał Bryk Pił Tomasz Jadczak, a na stopień wiceadmirała kontradm Piotr Sikora. Wśród nominowanych na stopień generała brygady są pułkownik Grzegorz Faka i pułkownik Zbigniew Targoński. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o tych decyzjach. Dawid Kacprzyk, lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, został ukarany mandatem oraz 3 punktami karnymi za przekroczenie prędkości o co najmniej 20 km na godzinę w Warszawie. Fotoreporterzy zarejestrowali, jak odebrał mężczyznę z walizką i odjechał luksusowym Porsche Panamera w kierunku Pruszkowa. Policja interweniowała po tym, jak potwierdzono naruszenie przepisów drogowych. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa związane z działalnością Kacprzyka w Szpitalu Południowym, w tym jedno dotyczące oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany przez śledczych. Rumunia wyłączyła 2 reaktor jądrowy w elektrowni Cernavoda z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju, CO uniemożliwiło zasilenie pomp chłodzących. Rząd zapewnił, że stabilność sieci energetycznej zostanie utrzymana dzięki importowi energii i innym źródłom wytwarzania. Awaryjne prace na Dunaju wydłużyły działanie reaktora o tydzień, jednak prognozy przewidują dalszy spadek poziomu wody. Węgry również zmagają się z problemami związanymi z poziomem wody. CO wpływa na działalność elektrowni jądrowej w Paks. Republikańscy ustawodawcy wyrażają zaniepokojenie działaniami Pentagonu, który wykluczył demokratów z tajnych briefingów. Sekretarz obrony Pete Hegseth promuje budżet obronny w wysokości 1,5 biliona dolarów. Jednak ignorowanie opozycji może zagrażać jego uchwaleniu. Czołowi republikanie apelują o współpracę z demokratami, ostrzegając o konsekwencjach braku dialogu. Wykluczenie demokratów jest postrzegane jako krótkowzroczne podejście, które może zaszkodzić długoterminowym celom obronnym. Rząd Izraela wstrzymuje wpływy z podatków na rzecz autonomii palestyńskiej, co prowadzi do kryzysu w systemie opieki zdrowotnej. Lekarze w Tulkarem leczą pacjentów, nie mając zapewnionych wynagrodzeń od miesięcy, a autonomia palestyńska nie jest w stanie kupować leków ani prowadzić publicznych szpitali. Organizacja Physicians for Human Rights Izrael ostrzega przed zbliżającym się załamaniem systemu zdrowia, co może zwiększyć napięcia w regionie. W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych, rząd Benjamina Netanyahu nie planuje zmiany kursu, co może prowadzić do dalszej radykalizacji wśród Palestyńczyków. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na autostradzie A2 między Wartkowicami, Emilią doszło do dachowania samochodu osobowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem pasa wolnego w kierunku Warszawy i ruchem na pasie szybkim. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie poboczy. Od 16 do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze DK78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Do 19 w województwie podlaskim na drodze S61 na odcinku węzeł Raczki Suwałki występują utrudnienia na tym fragmencie trasy. Do 19 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów i piaskowników. Od 17 do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do 20 w województwie podkarpackim na drodze DK77 między Agatówką a Stalową Wolą wprowadzono zwężenie do jednego pasa z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ataki ukraińskich dronów doprowadziły do wstrzymania działalności głównych terminali eksportowych w Noworosyjsku, co znacząco wpłynęło na rosyjski eksport zboża. Terminal KSK, mający przepustowość 9 milionów ton rocznie, przerwał działalność z powodów bezpieczeństwa. W lipcu eksport rosyjskiego zboża spadł do najniższego poziomu od 10 lat, a w sierpniu przewiduje się dalszy spadek do 2,5 miliona ton, co oznacza utratę około 80% rocznego eksportu. Rolnicy w Rosji zmagają się z dużymi stratami finansowymi oraz problemami w sprzedaży plonów po korzystnych cenach. W wyniku wycieku danych z firmy MyDoktor, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował do Polaków o zastrzeżenie numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Wyciek obejmuje dane dotyczące 19 milionów osób, w tym numery powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, recepty oraz historię chorób. Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w spółce, a służby prowadzą działania mające na celu wykrycie sprawców incydentu. Państwo podejmuje intensywne kroki w celu zabezpieczenia informacji oraz wyjaśnienia sytuacji. W kopalni Pniówek w Pawłowicach zginął 48-letni górnik, który został przygnieciony przez element demontowanej obudowy. Wypadek miał miejsce około godziny 10:45 w czwartek w komorze demontażowej na poziomie 1000. Pomimo prób reanimacji, lekarz stwierdził zgon. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku prowadzi dochodzenie w tej sprawie. To już 6 śmiertelny wypadek w górnictwie węgla kamiennego w tym roku. Europejski Inspektor Ochrony Danych ostrzega, że nowe uprawnienia Europolu mogą poważnie zagrozić prywatności obywateli Unii Europejskiej. W czerwcu Komisja Europejska zaproponowała reformę, która ma ułatwić wymianę danych między służbami policyjnymi, a nowe przepisy łagodzą zasady dotyczące podziału danych osobowych. Inspektor Wiewiórowski wskazuje, że regulacja umożliwi długoterminowe przechowywanie danych osób niezwiązanych z przestępczością. Podkreśla również potrzebę ochrony prywatności oraz wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń i nadzoru. Sytuacja wojskowa w Ukrainie jest krytyczna, a zakończenie konfliktu zależy od wewnętrznych uwarunkowań w Rosji oraz wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy. Pomimo licznych problemów, Ukraina skutecznie broni swojej niepodległości, ale ponosi przy tym ogromne koszty, w tym demograficzne. Rosja, mimo kryzysu gospodarczego, wciąż dysponuje zdolnościami militarnymi i planuje wprowadzenie nowych systemów uzbrojenia, w tym dronów. Wspieranie Ukrainy przez Zachód, w tym działania Starlinka, jest kluczowe dla utrzymania frontu. Ukraińcy kontynuują niszczenie strategicznych celów w Rosji, co dodatkowo pogłębia kryzys w tym kraju. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina złożyła Rosji propozycję wstrzymania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, która została przekazana za pośrednictwem państwa trzeciego. Do tej pory Kijów nie otrzymał odpowiedzi na tę ofertę. Ostatnie ataki na transporty zboża mogą znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności. Prezydent Zełenski wskazał na przesłanie propozycji dotyczącej rozmów pokojowych do Stanów Zjednoczonych, które są gotowe zainicjować ponowne rozmowy między Rosją a Ukrainą w najbliższych tygodniach. Do 38 posłów i 2 senatorów wysłano informację o ich usunięciu z klubu parlamentarnego oraz partii Prawo i Sprawiedliwość. Decyzja ta jest wynikiem ciężkiego naruszenia 2 artykułów statutu ugrupowania. Usunięci parlamentarzyści nie przynależeli do nowego klubu w Sejmie, co było powodem ich wykluczenia. Europosłowie związani z Mateuszem Morawieckim pozostali w partii, ponieważ nie dołączyli do nowego klubu. Nigel Farage, lider partii Reform Wielka Brytania, przeznaczył 10 tysięcy funtów na kampanię wyborczą w Clacton, gdzie jego głównym przeciwnikiem jest satyryczny kandydat hrabia Binface. Farage wykorzystuje reklamy na Facebooku i Instagramie, aby przedstawić się jako obrońca lokalnych mieszkańców oraz krytyk establishmentu, poruszając tematy takie jak przestępczość i infrastruktura. W ramach kampanii zainwestował prawie 4,5 tysiąca funtów w filmik promujący swoje pomysły. Farage stara się również przekonać wyborców, że zarzuty dotyczące jego finansowania są nieuzasadnione. Chińska instytucja powiązana z rządem próbowała zainstalować w Nowej Zelandii sprzęt do śledzenia satelitów, udając współpracę naukową z lokalną firmą, która nie była świadoma prawdziwego celu urządzeń. Nowozelandzka służba wywiadu i bezpieczeństwa przerwała instalację, obawiając się, że sprzęt mógł gromadzić dane wywiadowcze o wartości wojskowej. To kolejna próba chińskiej instytucji na budowę własnej infrastruktury w Nowej Zelandii, co potęguje obawy o rosnące napięcia w relacjach międzynarodowych. W piątek do Polski wróci gorące lato z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Rano w wielu miejscach temperatura może spaść do około 10 stopni, jednak w ciągu dnia przewidywana jest duża ilość słońca i bezdeszczowa pogoda. Najwyższe temperatury wystąpią na zachodzie i południowym zachodzie kraju, szczególnie w rejonie granicy z Niemcami. Po zachodzie słońca aura szybko się ochłodzi, a w sobotę na Pogórzu Karpackim temperatura może wynieść nawet 9 stopni Celsjusza. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Kradzież danych medycznych prawie 19 milionów Polaków została potwierdzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Eksperci ostrzegają, że skutki tego cyberataku mogą być poważne, z możliwością wykorzystania skradzionych informacji do szantażu i oszustw. Przykłady z Finlandii pokazują, jak pacjenci stali się ofiarami przestępców żądających pieniędzy po wycieku danych. Ataki tego typu stają się coraz częstsze w sektorze medycznym. CEO rodzi obawy o bezpieczeństwo prywatnych informacji. W Sandomierzu doszło do wypadku, w którym radiowóz został staranowany przez samochód osobowy marki Ford. Policjanci zatrzymali się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, gdy inny pojazd uderzył w tył ich samochodu Suzuki. Dwaj funkcjonariusze zostali ranni i przewiezieni do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Francuskie związki zawodowe strażaków ogłosiły ogólnokrajowy strajk na 29 września z powodu braku odpowiedniego wsparcia rządowego w obliczu upalnego lata, suszy i pożarów. Domagają się lepszego finansowania, modernizacji systemu bezpieczeństwa cywilnego oraz zwiększenia liczby zawodowych strażaków. Spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Laurentem Nunezem nie przyniosło oczekiwanych odpowiedzi, CEO spotkało się z niezadowoleniem strażaków. W 2024 roku około 80% strażaków w Francji to ochotnicy, CEO wpływa na efektywność działań w czasie kryzysu. W ostatnich miesiącach strażacy musieli stawić czoła poważnym pożarom, które zagrażały bezpieczeństwu i kosztowały podatników miliardy euro. Władimir Putin nasila ataki na Ukrainę, jednak w Rosji narasta kryzys społeczny. Tylko 8% Rosjan ocenia wojnę jako bardzo udaną, a 62% opowiada się za negocjacjami pokojowymi. Rosjanie coraz bardziej odczuwają skutki konfliktu, co może skłonić Putina do rozważenia nowej mobilizacji wojskowej. Rośnie presja na przywódcę, który staje się coraz bardziej bezbronny w obliczu zmieniających się nastrojów społecznych. Tegoroczne awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego były przedmiotem intensywnych negocjacji między Ministerstwem Obrony Narodowej, Pałacem Prezydenckim oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zagroził wycofaniem wszystkich wniosków o awans, gdyż BBN chciał skreślić z listy zasłużonych oficerów. W wyniku tych negocjacji awansowanych zostanie 21 oficerów, w tym 6 na stopień generała dywizji. Ceremonie wręczenia awansów odbędą się po raz pierwszy podczas defilady, a nie w Pałacu Prezydenckim. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył Mateusza Morawieckiego z ugrupowania, uzasadniając decyzję jego deklaracją o stworzeniu nowej, konkurencyjnej partii politycznej. Morawiecki opuścił klub parlamentarny PiS i dołączył do nowego klubu Rozwój Plus. W wyniku rozłamów partii 80 posłów i senatorów również zostało usuniętych z PiS z powodu naruszenia statutu poprzez brak podpisania lojalek. Mieszkaniec Ciechanowa, lat 38, zgłosił się na policję, aby dowiedzieć się, czego szukali u niego funkcjonariusze. Podczas wizyty okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży i ma spędzić 10 miesięcy w zakładzie karnym. Policja ostrzega, że pomoc w ukrywaniu poszukiwanego przestępcy może grozić karą do 5 lat więzienia. Mężczyzna został zatrzymany przez policję zaraz po przybyciu na komisariat. W Grecji odnotowano znaczny wzrost zakażeń wirusem zachodniego Nilu z 45 nowymi przypadkami w ciągu ostatniego tygodnia. Od początku sezonu zgłoszono już 110 zachorowań, w porównaniu do 26 w całym ubiegłym roku. 9 osób, które zmarły w wyniku zakażenia, miało więcej niż 65 lat. Wirus przenoszony jest przez komary, a objawy mogą obejmować gorączkę oraz poważniejsze problemy neurologiczne. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób prognozuje dalszy wzrost liczby przypadków w nadchodzących tygodniach. Ukraina wystosowała do Rosji propozycję, aby obie strony powstrzymały się od ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym. Oferta została przekazana przez państwo trzecie, jednak Kijów nie otrzymał dotychczas odpowiedzi. Ostatnie ataki na transporty zboża mogą znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności. Prezydent Zełenski zaznaczył, że Ukraina przesłała propozycję dotyczącą rozmów pokojowych do Stanów Zjednoczonych, które są gotowe zainicjować ponowne rozmowy między Rosją a Ukrainą w najbliższych tygodniach. Na amerykańskim lotniskowcu USS Abraham Lincoln narastają obawy o kondycję psychiczną załogi, która od ponad 200 dni nie zawijała do portu. W trakcie długiej misji, która miała trwać 7 miesięcy, doszło do kilku niebezpiecznych incydentów, w tym prób wyskoczenia za burtę. Marynarze skarżą się na niewystarczające wyżywienie i trudne warunki życia. Senator Richard Blumenthal zwrócił się do sekretarza obrony o wyjaśnienia dotyczące przedłużającej się misji, a dalsze działania w tej sprawie są oczekiwane. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Tarnowskich Górach zaginął 12-letni chłopiec Bartoś, który zniknął po godzinie 15. Ma 185 cm wzrostu, krótkie brązowe włosy oraz cechy szczególne, takie jak lekko powłóczająca lewa noga i przygarbiona sylwetka. W chwili zaginięcia prawdopodobnie miał na sobie białą koszulkę z krótkim rękawem, czarne spodnie oraz czarne buty. Policja apeluje do osób posiadających jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Bartosza o pilny kontakt pod numerem 47853-4255 lub numerem alarmowym 112 rodzina oraz funkcjonariusze liczą na wsparcie w poszukiwaniach. Zmarł Raoul van Eygem, belgijski filozof i teoretyk sytuacjonizmu, w wieku 92 lata. Jego śmierć miała miejsce w nocy z 28 na 29 lipca 2026 roku w Barcelonie. Van Eygem współpracował z Guyem Debordem i był kluczowym teoretykiem międzynarodówki sytuacjonistycznej, krytykującej konsumpcjonizm. Jego najważniejsza książka, Traktat o Savoir Vivre dla młodych pokoleń, stała się manifestem protestów studenckich w 1968 roku. Informacje o jego śmierci potwierdziły wydawnictwo Libertalia oraz portal Livres Hebdo. Amerykańskie wojsko straciło co najmniej 45 bezzałogowych samolotów MQ-9 Reaper w wojnie z Iranem, co stanowi około 25% całej floty tych dronów. Straty te mogą kosztować podatników amerykańskich przynajmniej 1 miliard 300 milionów dolarów. Drony Reaper, wykorzystywane do misji rozpoznawczych i precyzyjnych uderzeń, stały się łatwymi celami dla irańskich sił zbrojnych. Utracone maszyny nie tylko zostały zestrzelone, ale niektóre z nich rozbiły się z powodu utraty łączności. Straty w uzbrojeniu są związane z konfliktem z Iranem oraz wsparciem militarnym dla Ukrainy. Francuskie związki zawodowe strażaków zapowiedziały ogólnokrajowy strajk na 29 września, domagając się lepszego wsparcia rządowego oraz zwiększenia finansowania. Protest jest odpowiedzią na brak odpowiednich działań ze strony rządu w obliczu upalnego lata, suszy i poważnych pożarów, które kosztowały podatników miliardy euro. Spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Laurentem Nunezem zakończyło się niezadowoleniem strażaków, którzy uznali odpowiedzi ministra za niejednoznaczne. W 2024 roku około 80% strażaków w Francji to ochotnicy. CEO wpływa na skuteczność działań w czasie kryzysu. Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. CEO oznacza, że odpadł z dalszej rywalizacji, ponieważ w pierwszym spotkaniu przegrał 0-1. Polska drużyna zagra w Lidze Konferencji, gdzie o awans powalczy z AS Monaco. W meczu na trybunie zajmowanej zwykle przez kibiców Górnika zasiadły dzieci, co było efektem kary nałożonej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich za zachowanie fanów w poprzednich rozgrywkach. Z kolei Raków Częstochowa awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji, pokonując Hammarby IF 1-0, dzięki bramce Stratos z Farnasa w doliczonym czasie pierwszej połowy. Mimo gry w przewadze po czerwonej kartce dla rywala, Raków musiał bronić się do końca meczu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.
3: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką

skromniutko, ot na własną miarkę. Majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś,

róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cię gna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. My swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu, bo bez twarzy

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

zazwyczaj mam, także boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Świerczynie koło Płocka wybuchł pożar w budynku wędzarni, w wyniku którego zginął 45-letni mężczyzna. Na miejscu pracuje blisko 60 strażaków, którzy walczą z ogniem. Przyczyna pożaru jest obecnie nieznana, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Były biskup katolicki Christopher Saunders został uznany winnym przestępstw seksualnych wobec dwóch młodych rdzennych mieszkańców Australii i skazany przez ławę przysięgłych na podstawie 13 zarzutów. Saunders, który przez 25 lat kierował diecezją Broome, zrezygnował z urzędu po umorzeniu wcześniejszego dochodzenia w tej sprawie. Po 4 latach prowadzenia śledztwa przez Watykan, australijska policja wznowiła postępowanie, które doprowadziło do postawienia zarzutów. Obecny biskup diecezji Broome, Tim Norton, przeprosił ofiary i wiernych za zdradę zaufania. Wysokość kary dla Saundersa zostanie ogłoszona we wrześniu. Zmarła Ewa Zawistowska, jedyna wnuczka Władysława Broniewskiego, dziennikarka i poetka, która zmarła w czwartek 13 sierpnia, CEO potwierdziło Muzeum Władysława Broniewskiego. Zawistowska była autorką książki Dziadek Władek. O Broniewskim, Ance i rodzinie, w której odtworzyła historię swojej rodziny, korzystając z archiwum pozostawionego przez bliskich. W swoim dziele ukazała Władysława Broniewskiego nie tylko jako wybitnego poetę, ale także jako człowieka złożonego w relacjach rodzinnych. Jej życie naznaczone było tragedią, gdyż straciła matkę w dzieciństwie, co miało wpływ na jej twórczość oraz pamięć o rodzinie. Dobromir Sośnierz z Konfederacji skrytykował pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce. W debacie Gozdyry ocenił, że byłoby to kolejną formą dyskryminacji mężczyzn w kraju. Przypomniał również, że realizacja tego postulatu mogłaby sprawić, że Polska zostanie uznana za państwo niepoważne, ponieważ deportacje miałyby miejsce bez zmiany stanu prawnego tych osób. Pomysł został ogłoszony przez europoseł PiS Tobiasza Bocheńskiego jako jedna z pierwszych decyzji partii po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych przez IBRIS 43,8% Polaków zadeklarowało wsparcie dla tego postulatu. Ukraina zaproponowała Rosji rozejm na Morzu Czarnym, oczekując na odpowiedź Moskwy. Rosyjskie władze nie skomentowały dotychczas tej inicjatywy, chociaż wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko zauważył, że nie otrzymali żadnych sformalizowanych propozycji w tej sprawie. Propozycja Kijowa pojawiła się w kontekście wzrastających obaw o bezpieczeństwo światowych dostaw żywności związanych z atakami obu stron na statki i porty. W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska regularnie atakowały ukraińskie porty, a Ukraina przeprowadzała ataki na rosyjskie obiekty portowe, w tym w Noworosyjsku, gdzie 3 terminale zbożowe zawiesiły działalność. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie łódzkim na autostradzie A2 między Wartkowicami, Emilią doszło do dachowania samochodu osobowego. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem pasa wolnego w kierunku Warszawy i ruchem na pasie szybkim. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania trwa mechaniczne koszenie poboczy. Od 16 do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze DK78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Do 19 w województwie podlaskim na drodze S61 na odcinku węzeł Raczki Suwałki występują utrudnienia na tym fragmencie trasy. Do 19 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów i piaskowników. Od 17 do 20 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ w kierunku Gdańska obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do 20 w województwie podkarpackim na drodze DK77 między Agatówką a Stalową Wolą wprowadzono zwężenie do jednego pasa z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. SpaceX ogłosiło, że Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam, co oznacza, że polscy klienci będą mieli takie same warunki korzystania z usługi jak użytkownicy w innych krajach europejskich. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że firma nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych z innych państw. Minister oczekuje szybkiego wprowadzenia zapowiedzianych zmian oraz poinformowania o nich klientów. Wcześniej, po zmianie zasad korzystania z usługi, Polska nie była uwzględniona w nowym regionie, co mogło pogorszyć warunki dla polskich użytkowników podczas zagranicznych wyjazdów. Inteligentne okulary budzą sprzeciw na całym świecie z powodu obaw o prywatność, co skłania do dyskusji w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz rozważań nad zakazami w Europie. Kavie Perlman z organizacji XRSI podkreśla potrzebę opracowania standardu sygnalizującego nagrywanie, aby chronić prywatność osób. Zwraca również uwagę na pozytywne zastosowania tej technologii, takie jak wsparcie dla osób niewidomych. Wprowadzenie regulacji oraz kampanii edukacyjnych jest kluczowe dla zwiększenia świadomości i ochrony prywatności. Hugh Hefner zgłosił do FBI przestępstwo Jeffrey'a Epsteina w 2005 roku, informując o gwałcie na byłej modelce Audrey Christensen. Mimo tego doniesienia, FBI nie wszczęło żadnego śledztwa. Informacje te pojawiły się w pozwie przeciwko FBI, złożonym przez ofiary Epsteina, które oskarżają agencję o ignorowanie zgłoszeń dotyczących przestępczej działalności biznesmena przez 25 lat. Śmierć Epsteina miała zakończyć sprawę, jednak ujawnione informacje budzą nowe pytania o działania organów ścigania. Przywódcy Ukrainy są przekonani, że Waszyngton musi być zaangażowany w negocjacje dotyczące porozumienia pokojowego z Rosją. Pojawiają się obawy, czy administracja Trumpa podejmie działania korzystne dla Kijowa, czy też osłabi jego pozycję. Trump zapowiedział wysłanie zespołu negocjacyjnego do Kijowa, jednak wcześniejsze obietnice nie zostały zrealizowane. W kontekście innych porażek międzynarodowych, administracja Trumpa może dążyć do szybkiego osiągnięcia sukcesu na Ukrainie. Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o ponownym umieszczeniu nazwiska Donalda Trumpa na fasadzie budynku, pomimo wcześniejszego zakazu sądowego. W grudniu 2025 roku zmieniono nazwę placówki na Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts, jednak w maju 2026 roku sąd federalny uznał tę zmianę za nielegalną i nakazał usunięcie nazwiska Trumpa. Nowa decyzja zarządu może prowadzić do dalszych napięć oraz reakcji ze strony sądów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.pl.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Niemcy wprowadzają nowe ograniczenia dotyczące ochrony tymczasowej dla części Ukraińców, dotyczące mężczyzn w wieku poborowym. Zgodnie z nowymi regulacjami, które wejdą w życie 31 lipca 2026 roku, tymczasowa ochrona przysługuje tylko tym, którzy odbyli służbę wojskową w Ukrainie oraz mają odpowiednie dokumenty potwierdzające legalne opuszczenie kraju lub zwolnienie z obowiązku służby. Osoby, które przybyły do Niemiec po tej dacie, nie będą objęte ochroną, ale mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy już ją uzyskali, będą mieli automatycznie przedłużony status do marca 2028 roku. Ukraińcy, którzy nie spełnią nowych warunków, mogą ubiegać się o azyl, jednak obowiązek służby wojskowej nie stanowi podstawy do przyznania takiej ochrony. Obywatele Ukrainy przebywający w Niemczech nielegalnie mogą zostać deportowani, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne. Rosja przeprowadziła atak na Kramatorsk w obwodzie donieckim, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Uderzenia miały miejsce w czwartek wieczorem między godziną 20.30 a 20.56 czasu moskiewskiego, obejmując osiedle Belenkie oraz zabudowę mieszkaniową w mieście. To już czwarty atak na Kramatorsk w ciągu ostatnich dwóch tygodni, CEO potwierdził szef administracji wojskowej, Wadym Fiłaszkin, wskazując na kontynuację działań wojennych przeciwko Ukrainie. Spółka Elemental Holding SA opublikowała oświadczenie po reportażu dziennikarzy Superwizjera, który ujawnia proceder fikcyjnego recyklingu odpadów. W oświadczeniu firma informuje o podjęciu kroków prawnych w celu usunięcia materiału oraz sprostowania informacji, które uznaje za nieprawdziwe. Dziennikarz Filip Folczak wskazał na liczne nieprawidłowości związane z obrotem odpadami, a także na trudności w uzyskaniu komentarza od przedstawicieli spółki. Ustalenia Superwizjera są przedmiotem zainteresowania Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Szwedzki parlament wprowadził zmiany w prawie, które umożliwiają skazywanie 14-latków na karę więzienia od 10 września. Przygotowano już oddziały dla młodocianych, oddzielne dla chłopców i dziewcząt, z możliwością nauki. Jednocześnie rząd zaostrzył przepisy migracyjne, wydłużając okres legalnego pobytu w Szwecji, po którym można starać się o sprowadzenie bliskich. Te decyzje zapadły na miesiąc przed wyborami, które odbędą się 13 września. W sondażu Demoskopu Blok Partii Lewicowych oraz Partia Centrum prowadzą z poparciem 50%, podczas gdy centroprawicowa koalicja rządząca uzyskuje 46%. Zakażony krymsko-kongijską gorączką krwotoczną 71-latek przebywa w szpitalu w Hiszpanii, gdzie służby medyczne przeprowadziły dochodzenie epidemiologiczne. Osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały objęte monitoringiem. W tym roku w Europie odnotowano 3 przypadki tej choroby, wszystkie w Hiszpanii, po ukąszeniu przez kleszcza, a jedna z zakażonych osób zmarła. Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna jest uznawana za wschodzące zagrożenie zdrowotne w Europie, a jej objawy obejmują m.in. wysoką gorączkę, bóle głowy oraz krwawienia. W Polsce dotychczas nie odnotowano przypadków zakażenia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.